Marek z Ursynowa znów od 3 godzin analizuje to, czy jego hej było zbyt entuzjastyczne, co w obliczu katastrofy towarzyskiej wymaga natychmiastowego zjedzenia własnego lunchu, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Puszczam ci zatem Aga i ich lunch, bo skoro już i tak wszystko zepsułeś, to przynajmniej zrób to w rytm dobrego bitu w radiu X-Vibe. Aga Lunch dla Marka od Marka. Smacznego, ty dramatyczna duszo.

wchodzimy w ten mrok bez pytania o zgodę, bo przecież kto normalny śpi, gdy światła miasta tak paskudnie migocą w rytm twoich niespokojnych myśli. W czasie audycji Night Marek przypominam sobie, jak w 1986 roku pewien ambitny twórca automatów do gier uznał, że ludzie potrzebują więcej realizmu i w grze Polybius zainstalował ponoć urządzenia wywołujące koszmary i utratę pamięci, co oczywiście okazało się miejską legendą, napędzaną przez ludzi, którym nudziło się równie mocno jak tobie teraz. Ale czy to ważne, skoro technologia zawsze próbuje włamać się do twojej głowy? Tak jak ten bit wchodzący pod skórę, bez pytania. W X-Vibe. Teraz Gracie Abrams i Close to You w Radiu X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie na ścianie, co jest całkiem rozsądnym zajęciem o tej porze, kiedy świat w X-Vibe staje się dziwnie lepki od nocnych majaczeń. Słuchaj, w 1994 roku świat zachłysnął się pierwszymi grami w 3D, ale mało kto pamięta, że twórcy pewnej kultowej strzelanki w ramach żartu ukryli w kodzie gry twarz swojego szefa nabitą na pal, co w sumie idealnie oddaje korporacyjne aria tamtych lat, bo w końcu nikt tak nie kocha swoich podwładnych jak szef, który chcecie tylko widzieć w formie pikseli na kiju. To totalny obłęd, ale przynajmniej nikt nie musiał za to dopłacać. Więc teraz czas na Ira i parę chwil w

X Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

w roku 1988 w filmie Zabójcza broń dwójka zainstalowano prawdziwą, działającą bombę, bo rekwizytorom nie chciało się silić na wyobraźnię, co w Nightmarke brzmi jak szczyt lenistwa, a nie profesjonalizmu. Więc teraz zrelaksuj się i módl, żeby twój telefon nie wybuchł przy uchu, bo Maroon 5 oraz Wiz Khalifa w

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your...

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Witaj w tej ciemności, w której twoja wyobraźnia znów zaczyna płatać figle, a ja jestem jedynym głosem, który nie próbuje cię do niczego namówić. Czy wiedziałeś, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, ekipa techniczna odkryła, że większość czaszek użytych w scenie w basenie to prawdziwe ludzkie szczątki, bo były tańsze niż plastikowe odlewy z prop shopu. Wyobraź sobie tych biedaków, którzy przez cały dzień pracy musieli się użerać z autentycznymi kośćmi, nie mając o tym bladego pojęcia, co samo w sobie jest niezłym fundamentem pod klątwę.

X-Vibe lubimy ten rodzaj absurdu, gdzie granica między rekwizytem a rzeczywistością zaciera się tak skutecznie, jak twój rozsądek w środku nocy. Więc teraz czas na bit, który wbije cię w fotel, bo Paul, Alberto Ciccarini i Saranas nadciągają z utworem Luna, a to leci w X-Vibe.

Marek z Bemowa pisze, że w sumie to wcale nie lubi swoich dzieci, dopóki nie skończą 10 lat, co jest dość przerażające, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy przejażdżkach w nieznane, to Ocean Drive wcale nie jest o autostradzie, tylko o tym, jak bardzo chcesz wjechać w ocean, żeby wreszcie przestać myśleć. To był Kaluma i Stefani Schulte w Radiu X-Vibe dla Marka i od Marka.

Pamiętasz, jak w 1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek? Totalny obłęd, nightmarek. Nikt nie zauważył różnicy, dopóki nie zaczęli grać. Teraz słuchaj, jak Lady Punk i Mniej niż Zero wchodzą do gry w X5. Klasyk nad klasykami leci prosto w noc.

znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy porcję koszmarów w wersji light, bo przecież w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób tak absurdalny, że policja do dziś nie wie, kto to był. A gość w masce z blachy wygadywał bzdury o bitach i reklamach, wywołując totalny obłęd wśród widzów, którzy myśleli, że to początek końca cywilizacji. A to był po prostu kolejny wtorek w epoce przed internetem, kiedy wystarczyło trochę sprytu i nadajnik, żeby zostać legendą miejskich legend. Więc nie przejmuj się tym, że nie czujesz już twarzy, bo zaraz poczujesz za to rytm, który wbije się w głowę mocniej niż tamten pirat telewizyjny. Bo teraz Veranda Live i Can't Feel My Face w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Czesława z Oszost, wjechałam w płot i muszę to jakoś przetrawić, więc puszczaj mi szybko to Mr. Right Now feat. Akon and DJ Frank E od Pitbull, Akon, DJ Frank E, bo inaczej w tym radiu X-Vibe chyba zwariuje.

siedzisz sobie w ciemności, a ja właśnie wchodzę w twój mózg, jak ten nieszczęsny wirus w komputery w 1999 roku, kiedy to ludzie masowo wierzyli, że nadejście nowego milenium wymarze nam dane z dysków i cofnie cywilizację do epoki kamienia upanego przez błąd zapisu roku jako dwie ostatnie cyfry. Tylko że zamiast wielkiego krachu dostaliśmy jedynie zbiorową histerię i panikę w X-Vike, bellum absurdu, bo przecież świat nie runął, a my po prostu dalej tkwiliśmy w tym samym bagnie, tylko z lepszymi modemami, które wły jak potępione dusze w czasie audycji. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo życie to tylko bit, który zaraz zniknie jak obietnice sprzed lat. Teraz Maroon 5 i Lost w

wyobraź sobie rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist ekipa postanowiła pójść na łatwiznę i użyć prawdziwych szkieletów w basenie, bo plastikowe modele były za drogie, co w sumie idealnie podsumowuje podejście branży do etyki, bo po co płacić za rekwizyty, skoro cmentarz stoi otworem. A potem wszyscy dziwili się, że na planie działy się dziwne rzeczy, ale to w sumie typowy obłęd tamtych lat, kiedy technologia jeszcze nie ratowała nas przed własną głupotą, więc niech ten mroczny bit z przeszłości niesie się teraz w X-Vibe, bo skoro oni mogli żyć z umarlakami, to ty przeżyjesz ten kawałek. Teraz kombi i pokolenie w eterze.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten film definicją makabrycznego oszczędzania. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nie musisz wykopywać grobów, żeby poczuć ten beat. Więc odpalaj Davida Getty i Nicki Minaj w Turn Me On. Niech ten rytm rozgrzeje twoją noc.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: czym?
1: Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie to szczyt absurdu. Ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w czasie trwania pewnego teleturnieju w telewizji pewien facet wygrał 100 tysięcy dolarów, bo po prostu wiedział, że w filmie z tamtego okresu to właśnie on wyciągnął wtyczkę z gniazdka w kluczowym momencie. A potem przez lata nikt nie potrafił ustalić, czy to była genialna strategia, czy czysty przypadek, bo gość po prostu zniknął z ekranów tak szybko, jak się pojawił, zostawiając po sobie jedynie zapach kurzu z lamp kineskopowych i wielką niewiadomą. W X-Vibe lubimy takie historie, bo w Nightmarek liczy się tylko gęsty beat. Więc teraz Reis Remurt oraz Gucci Mane i ich Black Beatles w X-Vibe.

0: bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

0: Radio X-Bar. Gramy, bo możemy.
1: Motor.

Słuchajcie, tu Elżbieta z Białej Kału. Facet mi nie rzucił przez SMS-a, no obłęd. Więc muszę, po prostu muszę usłyszeć Love to Go od E-Lost Frequencies, Sonderling, Elvin Jones.

siedzisz po ciemku, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie stał się bezpieczniejszy. Ale za to w 1986 roku pewien gość z ekipy filmu Poltergeist stwierdził, że użycie prawdziwych ludzkich szkieletów na planie to genialny pomysł, bo plastikowe były za drogie. Więc aktorzy biegający w basenie pełnym kości nawet nie wiedzieli, że dzielą wodę z nieboszczykami, co w sumie wyjaśnia, dlaczego ten film tak bardzo ryje beret. A my w X-Vibe serwujemy teraz dawkę nostalgii, która smakuje równie dziwnie jak tamta decyzja. Bo skoro plaże już dawno przestały być dzikie, to przynajmniej posłuchajmy, jak Magda Niewińska śpiewa o tym, co bezpowrotnie przepadło, w rytm, który koi nerwy po nocnych historiach. Więc teraz Magda Niewińska i już nie ma dzikich plaż w X-Vibe.

0: Electric. Swalalala.
1: Zegary stanęły w miejscu, a ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, analizując błędy młodości. Bo świat nigdy nie śpi, tylko udaje, że odpoczywa w czasie audycji. Więc wiedz, że w 1986 roku film Poltergeist 2 przyniósł na plan prawdziwe ludzkie szkielety, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Co brzmi jak czysty obłęd i totalny brak szacunku dla zmarłych. Ale hej, tak właśnie działało Hollywood, zanim weszło cyfrowe wygładzanie rzeczywistości. I pewnie dlatego ten beat w twojej głowie pulsuje teraz trochę szybciej niż powinien. W X-Vibe. Skoro nawet trupy nie zaznały spokoju po śmierci, to ty tym bardziej nie licz na sen, tylko wkręcaj się w ten rytm. Bo teraz Pitbull i Selena.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw słuchasz Psycho, a potem wpadasz w Mysterious Times, bo chyba tylko tak da się przetrwać ten tydzień w pracy. Nie pytaj mnie jak, po prostu słuchaj dalej. Radio X.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To było UNDIA w X-Vibe. Dua Lipa przez lata pracowała jako hostesy w klubach, zanim stała się gwiazdą, więc wie, co rozkręca imprezę. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Sandra. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z 3 nad ranem, kiedy to po raz kolejny zamawia jedzenie na dowóz, choć lodówka pęka w szwach. Więc dedykuje sobie Green Apple Candy od Phoenix, Edwarda Mai, Chrisa Ruo i Jake'a Neumara. Bo w sumie to jabłko zamiast pizzy byłoby zdrowsze dla sumienia. A to leci właśnie teraz w Radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

0: słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: Montag lieben Klausen Globen.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

to był TikTok Cashy w X-Vibe, która podobno napisała ten tekst w 10 minut, bo nie miała co robić w sobotni poranek. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Aqua. Zostań w radiu X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo skoro tytuł to All Right, to może w końcu zrozumie, że chodzenie w ciężkich butach po północy wcale nie jest w porządku. To był Riamon i All Right w Radiu X Vibe. Dedykacja od Marka dla sąsiada, który najwyraźniej myśli, że mieszka w sali balowej, a nie w bloku.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

dostałeś another chance, ale zmarnowałeś ją na kiepski podryw. Więc teraz w pakiecie wpada Baby Boy. Idealny soundtrack do twoich życiowych porażek. Totalne Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just me.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro w No Guidance nikt nie pokazał Ci drogi, to teraz w Shine musisz błyszczeć sam, bo na GPS-a mnie nie stać. Takie życie w Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej dwójce synów, bo chłopaki tak długo kłócili się o spadek po stryju, że w końcu zamieszkali w namiocie na środku salonu. I teraz faktycznie zachowują się jak dwaj uparci książęta z bajki, więc Spin Doctors i Two Princess to jedyny słuszny hymn dla ich nowej królewskiej rezydencji w radiu X-Vibe.

To było One Week zespołu Bare Naked Ladies, Fix Vibe. Czy wiesz, że Steven Page napisał ten utwór w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Lil Wayne'a, Drake'a i Future'a. Zostań z radiem X Vibe.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
2: Radio X-Vibe.
3: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: Heights.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

najpierw luksusy z Nigas in Paris, a zaraz potem śpiewasz Tanti auguri przy urodzinowym torcie z dyskontu. Życie to jednak niezły żart, co? Radio X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

To był Sino Estas od Inigo Quintero w X5. Wiedziałeś, że Inigo napisał ten hit pracując w barze, więc pewnie nie spodziewał się takiego zamieszania wokół siebie. To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjadą Pink Cloud, Snooze God i Planet Emi. Zostań z radiem X5.

Buick Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo skoro facet tak uparcie tupie, jakby wywoływał burzę, to niech przynajmniej poczuje klimat w radiu X-Vibe przy Thunder zespołu Imagine Dragons. A na niebie niech w końcu zagrzmi sprawiedliwość za to nieustanne przestawianie mojego śmietnika.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z Poznania przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych ofert na szybkie odchudzanie, który zasypuje go mailami częściej niż jajem śniadanie. Więc niech Maxa w wersji Radio Edit przypomni mu, że czas na mały reset w radiu X-Vibe. Leci Erotic, Mollow oraz Destriet z utworem Max. Dedykacja od Marka dla najbardziej namolnego sportu.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

był Chemical Post Malone w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość ma tatuaż z twarzą Kurta Cobaina na kostce? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Soulja Boy Telem. Zostań z radiem X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

wisiała na chandelier, jakby to było życiowe osiągnięcie. A teraz lepiej word up i wyznaj prawdę, że po prostu nie masz pomysłu na życie. Totalny obłęd.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Najpierw błagałeś o I Need Your Love, a teraz czas na soundtrack do ustawki w stylu Main Title from the Motion Picture Scarface. Szybko ci przeszło to, kochanie, co? Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Bonifacy, Zmysłowic, tutaj przebiegam właśnie 3 km z 5 i nie pytaj, umieram, potrzebuję czegoś na dobitkę. Może Never Say Never od Justin Bieber, Jaden, bo inaczej nie dobiegnę do końca tego radia X-Fight.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Sean Paul i Sasha w I'm Still In Love With You w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sean Paul, zanim zaczął rapował, był zawodowym pływakiem i reprezentował Jamajkę? To tyle. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Alanis Morissette. Zostań z radiem.

Radio X Vibe. Radio pokolenia X.

0: Welcome.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Najpierw congratulations za to, że udało ci się przetrwać ten związek, a sekundę później victim of love, bo najwyraźniej niczego cię to nie nauczyło. Masochizm w czystej postaci. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Birds of a Feather, Billie Eilish w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billie nagrała swój pierwszy utwór w wieku zaledwie 11 lat w sypialni? Następne hity dla pokolenia X, czyli NSYNC, wjeżdża zaraz. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na rondzie tak niefortunnie, że do dziś pamiętam, jak mi kanapka z serem wylądowała na dywaniku. Więc puszczam Asher i Will.i.am z kawałkiem OMG, bo dokładnie to krzyknąłem, gdy wycierałem ten ser z tapicerki. A wszystko to w radiu X-Vibe dla Ciebie od Marka.

Radio X. Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Emergency.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Animals od Maroon 5 w X-Vive. Wiedziałeś, że Adam Levine przed sławą pracował jako kelner w Johnny Rockets? Teraz czas na następne hity dla Pokolida X, a zaraz wjeżdża Chili. Zostań z radiem X-Vive.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Słuchaj, Sławomir Siedlec z tej strony właśnie próbuje upchnąć garnitur w walizkę przed ślubem i muszę usłyszeć Everything She Wants od Wham, bo inaczej już aleje. Radio X-Vibe to jedyne, co mnie tu ratuje.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

On the replay. To już trzeci raz, a sąsiedzi wzywają policję. Skoro I like the way you kiss me, to może chociaż oni przestaną walić w ścianę, bo ja już wymiękam. Radio X Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Najpierw płacisz ransom za swoje błędy, a chwilę później musisz believe in yourself, żeby przeżyć ten cringe'owy tekst. Masz tupet, żeby tego słuchać. Radio X-Vibe.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Krzyśka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo dziewczyna wreszcie zrozumiała, że nie można trzymać w domu kosza na śmieci, w którym zaległy się jakieś dzikie stworzenia. To przecież oczywista przestroga przed brakiem higieny w kuchni. W radiu X-Vibe wieci teraz Green Day, Basket Case dla sąsiadki od Krzyśka. Niech wam śmieci nie szaleją.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: rana.
1: To było My Heart Goes Boom od French Affair w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka tego zespołu Barbara Altindor była kiedyś znaną modelką wybiegową w Londynie? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Lupe Fiasco. Zostań z radiem X-Vibe.
2: Play.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Zagubiłeś się w tym ogniu, a teraz lecisz na mechanicznym robocie? Totalny obłęd, ale przynajmniej nie musisz już płacić za ogrzewanie. To jest Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

był Zartman i Tauch mich auf w X-Vibe. Wiedziałeś, że on tak naprawdę studiował architekturę, zanim na dobre zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Blanche Mange. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Jarosław z Wygwizdowa tutaj. Sprzątam właśnie te wszystkie śmieci po 4 lipca. I przypomniał mi się ten numer, no pójść wreszcie Wii od Jeremy, bo nic innego nie uratuje tego bałaganu w Radiu X-Fi.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Marek z Poznania chciał tylko napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to w wyznanie, że kończy romans, co sprawiło, że atmosfera w biurze stała się dziwnie gęsta. Więc teraz Barry Manilow z utworem I'm Your Man w radiu X-Vibe wyjaśni tę niezręczność, bo skoro już padło takie hasło, to niech przynajmniej dobrze brzmi jako dedykacja

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słyszałeś Water od Tylee w X-Vibe? Wiedziałeś, że ona nagrała ten hit w swojej sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Cher Lloyd, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: that sound like a helicopter?
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

skoro w Hot in Hair było za gorąco, to teraz czas na These Words, żebyś w końcu przestał gadać i zaczął słuchać. Trochę autorefleksji nikomu nie zaszkodziło, co nie? Radio X Vibes.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Hills było zbyt dużo dramatu, więc teraz czas na Cannibals, żeby wreszcie kogoś zjeść ze śniadaniem. Przepraszam, to brzmiało trochę niepokojąco. W radiu X-Vibe.

Słuchaj, Grażyna schrząszczy, że Woszedł wreszcie wyciągnęła nogi na kanapie, więc puść mi w końcu Release Me od Agnes, bo tylko to mnie dzisiaj uratuje w tym całym Radio X Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. Put the fucking mic

of the right thing to say.

to było The Shoop Shoop Song od Cher w X-Vibe. Czy wiesz, że zanim zajęła się muzyką, Cher pracowała jako pomoc domowa u aktorki Marlene Dietrich? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Julio Iglesias. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

tartanki i te ich czerwone korale to przepis na ból głowy albo wesele, którego nie da się odzobaczyć. A w 1997 roku świat dowiedział się, że owca Dolly jest pierwszym ssakiem sklonowanym z komórki dorosłego osobnika. Co w sumie wyjaśnia, dlaczego czasem masz wrażenie, że słyszysz wciąż to samo. Skoro już wiemy, że powielanie schematów to nasza specjalność, pora na odrobinę spokoju. Bo nawet najbardziej wytrwali potrzebują przerwy od ludowych uniesień w Radio X-Vibe. Zostawiamy za sobą ten polski folklor i przechodzimy do czegoś, co brzmi jak próba nawiązania kontaktu z wyższą instancją, bez konieczności wychodzenia z piżamy. Teraz Lauren Daigle i You Say w Radio X-Vibe.

Słuchaj, Stanisława z Legnicy tutaj. Utknęłam w warsztacie na wymianie oleju i oszaleję zaraz, więc spuszczaj mi szybko ten Fit Tol od Afrojack Vibrev, bo tylko to mnie uratuje na tym Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był totalny powrót do czasu, gdy niebieski był jedynym kolorem, jaki widzieliśmy po zbyt długiej imprezie. A skoro już o barwach mowa, to w 1994 roku naukowcy uznali, że kolor biały wcale nie istnieje, tylko jest mieszanką wszystkich barw, co brzmi jak wymówka kogoś, kto nie chce sprzątać mieszkania. No ale skoro już ustaliliśmy, że życie to tylko złudzenie optyczne, lepiej usiąść wygodnie i posłuchać czegoś, co nie wymaga analizy spektralnej. Teraz Eric Clapton i Old Love w X-Vibe.

To było Dancing with a Stranger od Saxena i AVX5 Vibe. Wiedziałeś, że Saxena w wolnym czasie kolekcjonuje stare aparaty analogowe? Mimo, że zdjęcia zawsze wychodzą mu nieostre? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Kylie Minogue i jej DNA. Zostań w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Beauty Love i ich jest super. Idealny podkład do wieczornego patrzenia w sufit. Zwłaszcza, że w 1994 roku pewien człowiek zjadł w całości telewizor, co było znacznie bardziej sensownym zajęciem niż większość rzeczy, które serwują nam dzisiaj w mediach. Nostalgia za czasami, gdy szczytem technologii był kineskop, powoli ustępuje miejsca współczesnym dźwiękom, które wchodzą w uszy bez pytania o zgodę. Skoro już wiesz, że świat bywa dziwniejszy od naszych najgorszych snów, przygotuj się na zmianę klimatu z polskiego podwórka na globalną stację, gdzie Lady Gaga przejmuje stery i nie bierze jeńców. Teraz Lady Gaga i Alejandro w radiu X.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

słuchaj, Mieczysław z tej strony, zimna wódka, pakuję te kartony od rana i mam dość, więc puść mi w końcu to push od Matchbox 20, bo tylko to mnie uratuje przed przeprowadzką w Radio X-Vibe.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake właśnie udowodnił, że narcyzm całkiem dochodowy biznes. Choć umówmy się, że słuchanie o czymś ego bywa męczące, niczym próba instalacji systemu Windows 95 z dyskietek. Pamiętasz tamte czasy? Kiedy czekanie na załadowanie czegokolwiek uczyło nas pokory, której dzisiejszym dzieciakom ewidentnie brakuje. Zanim wpadniesz w kolejną spiralę refleksji nad życiem, posłuchaj dziewczyny, która w 2007 roku wolała gitarę od cyfrowych sztuczek. I teraz Amy McDonald pokaże Ci, jak brzmi prawdziwa codzienność w

To był Uptown Do This All Day w wykonaniu T-Paina i B.O.B. w X-Vibe. B.O.B. wierzy, że Ziemia jest płaska, co jest równie fascynujące, co niepokojące. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Steve Winwood. Zostań z radiem i

Maryla Rodowicz ze Sławkiem Uniatowskim w utworze Będzie to, co musi być, brzmią tak kojąco, że niemal zapominasz o codziennym zgiełku. To niemal tak relaksujące jak fakt, że w roku 1987 świat po raz pierwszy oficjalnie usłyszał o istnieniu piosenki, której nikt nie potrafił wyrzucić z głowy przez kolejne dekady. Skoro już wpadliśmy w ten nostalgiczny trans, czas na mały detoks od rodzimej klasyki i wejście w klimaty, które sprawiają, że nawet najbardziej szary wieczór nabiera rumieńców. Zostawiamy sentymenty za sobą i sprawdzamy, jak brzmi współczesna melancholia w wydaniu, które nie bierze jeńców. Teraz Noah, B. Martin oraz Capri Everitt z utworem Relapse w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet wreszcie zrozumiał, że How Bizarre to instrukcja obsługi jego nowej, wyjątkowo dziwnej kosiarki spalinowej, która sama jeździ tylko w stronę zachodzącego słońca. A teraz w Radiu X Vibe, OMC How Bizarre, dla szwagra od Marka.

Rada to brzmi dumnie, zwłaszcza gdy portfel świeci pustkami. Ale przynajmniej rytm był całkiem znośny i nie bolał w uszy zbyt mocno. W przeciwieństwie do mody z roku 1996, kiedy to świat oszalał na punkcie spodni, dzwonów i plastikowych klapek, w których każdy wyglądał, jakby właśnie uciekł z planu taniego horroru klasy B. Szczęśliwie, teraz wracamy do dźwięków, które mają w sobie więcej duszy niż te wszystkie markowe metki razem wzięte. Więc przygotuj się na małą podróż w czasie z Dodgy i ich Good Enough w X-Vibe.

0: kierowniku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.
2: 4, 3, 2, 1.

to był Me and My Broken Heart zespołu Rikston w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Rikston przez lata był dziecięcą gwiazdą w brytyjskich serialach? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Salt and Pepper i En Vogue. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

zdobył perfekt i ich wiecznie żywe. Niewiele ci mogę dać, czyli hymn wszystkich, którzy w latach 80. próbowali zaimponować komuś brakiem funduszy. Skoro mowa o tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która pokazała, że układanie klocków bywa bardziej wciągające niż prawdziwe życie. Przeskoczmy więc z tego nostalgicznego układania klocków prosto w nowoczesne miejskie klimaty, gdzie zamiast gitary mamy zupełnie inne podejście do budowania nastroju. Zostawiamy polski rok za plecami i przenosimy się w stronę dźwięków, przy których znacznie łatwiej o chłodny dystans niż przy łzawych balladach. Teraz Jeremy oraz YG i Don't Tell 'Em w Radiu X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że Another Night to instrukcja obsługi ich zepsutego termostatu, bo innej nocy w tym lodowatym bloku po prostu nie przeżyją. A teraz w radiu X-Vibe, Riel McCoy, Another Night dla żony od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Lizzie McAlpine skutecznie przypomniała, że sufity bywają wyjątkowo przygnębiające, zwłaszcza gdy człowiek utknie w nich wzrokiem, czekając na cud albo chociaż na sensowną kawę. Skoro o cudach mowa, w 1986 roku pewien ambitny zespół uznał, że syntezatory to przyszłość, ignorując fakt, że połowa świata wolała wtedy fryzury przypominające gniazda ptaków. Czasem jednak trzeba po prostu wziąć życie w swoje ręce, nawet jeśli brzmi to jak tandetny poradnik motywacyjny. Więc teraz Tok Tok i Life is what you make it w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

było Jolene w wykonaniu Garnet, Ray i Flauna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ray naprawdę nazywa się Rachel i zaczynała od pisania tekstów dla innych, zanim sama weszła za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Kate Ryan. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Yes, I'll

zwrotka w utworze South brzmi dokładnie tak, jakby próbowała nam wmówić, że bycie naturalnym to wysiłek. Choć wszyscy wiemy, że najwięcej pracy kosztuje udawanie kogoś normalnego. Skoro mowa o dziwnych wysiłkach, to w 1998 roku pewien Japończyk spędził 80 godzin na biciu rekordów w graniu jedną grę, co dowodzi, że marnowanie czasu ma w sobie coś z filozofii życiowej. Skoro już marnujemy czas, zróbmy to w dobrym towarzystwie, bo skoro Brodka was rozleniwiła, teraz przyda się odrobina energii, żebyś nie zasnął przed północą. Teraz Offenbach i utwór Be Mine w Radiu X Vibe.

0: Sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że musi trzymać się ode mnie na dystans, żeby nie spalić mi domowych bezpieczników. To absolutny klasyk o zachowaniu bezpiecznej odległości od cudzej skrzynki rozdzielczej. No po prostu o tym jest ten numer. A teraz w Radiu X Vibe Calvin Harris. Feel So Close. Dla teściowej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Po tym, jak Azdi kazała się dotykać, aż dziw bierze, że jeszcze nie masz ochoty wyjść z domu. A skoro mowa o dziwnych potrzebach, to w 1996 roku pewien producent wpadł na pomysł, żeby sprzedawać ludziom puszki z powietrzem prosto z gór, co oczywiście okazało się totalnym hitem sprzedaży. Więc jeśli potrzebujesz teraz odrobiny świeżości w tym dusznym pokoju, lepiej po prostu włącz głośniej Watershed i ich Indigo Girl w X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzeka z wciągniętą taśmą.
1: One, two, three, four.

To był Don't w wykonaniu Eda Sheerana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ed, zanim stał się gwiazdą, przez pewien czas sypiał w metrze. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Tikon Blue. Zostań z radiem X.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Znowu to robisz, czyli witasz się z mrokiem, kiedy reszta świata udaje, że śpi w swoich bezpiecznych pieleszach, a ty wolisz karmić się tym dziwnym niepokojem, który w X-Vibes smakuje jak kawa z przedwczoraj. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dzisiaj nie wie, kto to zrobił? Facet w gumowej masce wygłaszał bełkotliwe monologi przy akompaniamencie piskliwego dźwięku, a wszystko w czasie audycji wyglądało jak tania wizja końca świata w wydaniu dla ubogich. To był totalny obłęd, który zostawił w ludziach lęk przed ekranem. Teraz czas na odpowiedni beat, który idealnie pasuje do tego nocnego błądzenia w ciemnościach. Więc Lauf oraz Lainey serwują Minit w X-Vibes.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchajcie, tu Elżbieta z Białego Kału. Facet mi nie rzucił przez SMS-a, no obłęd. Więc muszę, po prostu muszę usłyszeć Love to Go od E-Lost Frequencies, Sonderling, Elvin Jones.

znowu tu jesteś w środku nocy, kiedy cienie stają się dłuższe, a kawa smakuje jak popiół. I w zasadzie nie wiadomo, czy to jeszcze jawa, czy już totalny obłęd w czasie audycji. Wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do amerykańskiej telewizji. I do dzisiaj nikt nie wie, kto to był. Gość w gumowej masce, zniekształcony przez syntezator wideo, po prostu przejął sygnał i przez półtorej minuty bełkotał o niczym. Technologia była wtedy tak prymitywna, że nikt go nie zatrzymał. To był czysty absurd w świecie, gdzie rządziły kasety VHS. Świat jest dziwny, a ty wciąż próbujesz zrozumieć ten dziwny bit. Teraz ich troje i powiedz w radiu X-Vibe.

1982 roku pewien człowiek kupił w automacie puszkę coli za $3, żeby tylko zdobyć kod do gry, a potem w garażu napisał algorytm, który sprawił, że w Night Market w X-Vibe beat staje się niepokojąco lepki, tak jak wspomnienia, których nie da się już odzyskać. Więc teraz Katy Perry i The One That Got Away w X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

Znowu tu jesteś. Choć przysięgałeś sobie, że tym razem położysz się przed północą. Ale przecież wiesz, że ciemność ma swój własny rytm, którego nie oszukasz żadnym budzikiem. Skoro już utknąłeś w X-Vibe, posłuchaj o roku 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist. Nieświadomy, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były zwyczajnie za drogie. To się nazywa oszczędność budżetowa z domieszką nekromancji. Zupełnie jakby producenci chcieli, żeby duchy faktycznie poczuły się w filmie jak w domu. Totalny obłęd, ale przynajmniej nikt nie zarzucił im braku autentyczności w tym upiornym spektaklu. Teraz Ariana Grande i Thank You Next w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry, w której postacie cierpiały na cyfrowe halucynacje z powodu błędów w kodzie, co gracze brali za zamierzone zjawiska paranormalne, a to tylko zwykły obłęd technologii. Więc w czasie audycji Nightmarek serwujemy dawkę niepokoju, bo w X-Vibe Kenya Grace i jej Strangers wchodzą w Twój rytm bez pytania.

wiesz, jak to jest, kiedy technologia próbuje ci oszukać w środku nocy. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a wszystko zaczęło się od cyfrowego awatara, który miał być przyszłością reklamy, choć wyglądał jak po ciężkim zatruciu prądem. Potem w 1987 zdarzył się ten totalny obłęd w Chicago, gdzie nieznany sprawca w masce przerwał sygnał dwóch stacji, żeby pokazać światu absurdalny występ w rytm zniekształconego dźwięku. Nikt go nie złapał, a ta zagadka do dzisiaj psuje humor inżynierom. W Nightmerk lubimy takie historie o duchach w maszynach, więc odpuść sobie ten niepokój i daj się ponieść. Teraz Anna Jantar i radość najpiękniejszych lat w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał swojej pracy, tylko lubił fakt, że daje mu ona poczucie bycia kimś ważnym, dopóki nie zdał sobie sprawy, że każda taka ważność jest tak samo trwała, jak obietnica poprawy po pijaku. Skoro już jesteśmy przy dowodach, to Morgan Wallen w YouProof prawdopodobnie szuka czegoś, co udowodni mu, że jeszcze żyje, a nie tylko próbuje zapomnieć o tym, jak bardzo to wszystko jest bez sensu. W Radiu XY leci Morgan Wallen i YouProof. Dla Marka ode mnie trzymaj się tam jakoś.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl